0: glasbe.
1: A već kod je okusov sladoleda.
0: Sviže na Radio Ena. Radio Ena. Niko Santos.